jedzie, to fajnie jedzie, to kurnie jedzie, to lewo jedzie, to lale jedzie, to fajnie jedzie.